0: chipano aneba mwatokhala nayo madzi ya mipope kukhomo
1: penepene aneba ndayimikira ndi kusauka ndakhoza kuguzira madzi kukhomo chipano tikomwa madzi yabwino